okno, diastan, diastan. Okno, okno, okno, diastan, diastan. Okno, okno, okno, diastan, diastan. Okno, okno, okno, diastan, diastan. Konec.